0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj-Gal oraz starszyznom, tak przeszłym jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

Dzień dobry ze studia w Sydney. Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Borkowska-Surucić. Miło mi spotkać się z Państwem w poniedziałek, 1 czerwca, pierwszego dnia zimy w Australii. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Dorota Banasiak przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Następnie temat dnia. Krajowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Korupcji miała pomóc w odbudowie zaufania publicznego do polityki. Jednak sama instytucja od swojego powstania zmaga się z wieloma problemami. Po wiadomościach zaprosimy Państwa na korespondencję z Polskiej, którą jak zwykle przygotował Przemek Przybylski. A w niej m.in. o tym, że do Polski wpłynęła już pierwsza zaliczka z unijnego programu dozbrajania SAFE w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Następnie nadamy pierwszą część rozmowy Doroty Banasiak z Jurkiem Krysiakiem, polonijnym działaczem z Melbourne, podróżnikiem i badaczem. Jurek Krysiak ujawnia nieznane fakty dotyczące losu polskich sierot, które podczas II wojny światowej trafiły do Indii pod opiekę Maharadży. Jak wiemy, dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień ustanowiony w 1954 roku przez ONZ dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Święto to ma uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na całym świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani być krzywdzone. A my z naszej strony przygotowaliśmy drobne prezenty dla naszych miłusińskich w postaci piosenek. Oczywiście jak czas pozwoli, jeszcze na koniec programu usłyszymy magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego. A w nim m.in. ostatnie wiadomości o Idzie ze Świątek, która odpadła w czwartej rundzie French Open.

0: A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Oto przegląd wiadomości radia SBS w poniedziałek 1 czerwca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Tim Wilson, minister skarbu w gabinecie cieni, powiedział, że koalicja nie da się zwieść partii One Nation po tym, jak sondaż opublikowany przez Australian Financial Review wykazał, że populistyczna partia uzyskała na podstawie głosów pierwszego wyboru największą popularność w kraju. Koalicja uzyskała 20% głosów w prawyborach, podczas gdy poparcie dla One Nation wzrosło o 4 punkty procentowe do 31%. Zgodnie z wynikami sondaży, Anthony Albanese nadal pozostaje preferowanym kandydatem na stanowisko premiera. Jedna osoba zginęła, a druga została ciężko ranna w pożarze domu, do którego doszło nad ranem w Melbourne. Policja stanu Victoria poinformowała, że do zdarzenia doszło w Werribee, na południowo-zachodnich przedmieściach Melbourne. Służby dotarły na miejsce w ciągu 3 minut, jednak dach budynku był już całkowicie objęty ogniem. Koszt zakupu domów w 2 największych australijskich miastach spadł, jednak czynsze najprawdopodobniej będą nadal rosły w nadchodzących miesiącach. Tak wynika z danych opublikowanych przez firmę Cotality. Według raportu bardzo niski krajowy wskaźnik pustostanów wynoszący 1,5% oznacza utrzymujący się wysoki popyt na nieruchomości na wynajem, co będzie nadal wywierało presję na wzrost czynszów. Australijska emerytura, czyli superannuation, pozostaje źródłem niepokoju finansowego dla wielu Australijczyków. Tak wynika z nowego raportu Funduszu Emerytalnego Colonial First State, według którego jedynie 51% Australijczyków czuje się przygotowanych do przejścia na emeryturę. Kobiety deklarują mniejszą pewność finansową niż mężczyźni. Rząd Queensland skrytykował grupę protestujących w Brisbane Victoria Park za utrudnianie prac budowlanych. Buldożery mają dziś rozpocząć przygotowanie terenu pod budowę stadionu olimpijskiego na potrzeby Igrzysk Olimpijskich w 2032 roku. Minister środowiska Murray Watt odrzucił 2 z 10 wniosków o ochronę obszaru uznawanego za ważne miejsca dziedzictwa aborigenów. Organizatorka kampanii Save Victoria Park, Andrea Land, powiedziała, że teren ten ma szczególne znaczenie dla tradycyjnych właścicieli ziemi, a na jego obszarze nadal rosną dziesiątki wiekowych drzew. Australijski sektor rolniczy zmaga się z suszą oraz z rosnącymi kosztami oleju napędowego i nawozów wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie. Meteorolodzy ostrzegają również przed zbliżającym się zjawiskiem El Niño, które może wywrzeć dodatkową presję na przyszłoroczne zbiory. W międzyczasie Biuro Meteorologiczne ostrzega, że układ pogodowy, który w ostatnich dniach przyniósł gwałtowne burze na zachodnie wybrzeże Australii, wpłynie na południowe części kraju. Takie ekstremalne warunki atmosferyczne, występujące zazwyczaj raz na 5 lat, przyniosły porywy wiatru o prędkości do 135 km na godzinę do Perth i miejscowości wzdłuż wybrzeża Australii Zachodniej. Benjamin Netanyahu ogłosił dramatyczną zmianę w kampanii przeciwko Hezbollahowi po tym, jak siły izraelskie zdobyły historyczny zamek Beaufort w południowym Libanie. Premier Izraela zapowiedział pogłębienie i rozszerzenie izraelskich wpływów militarnych na obszarach wcześniej kontrolowanych przez Hezbollah. Izraelska armia wydała nakaz ewakuacji dużych obszarów południowego Libanu. W wyniku tych działań Rada Bezpieczeństwa ONZ ma zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu. O zwołanie posiedzenia wystąpiła Francja. Prezydent Francji Emmanuel Macron skrytykował działania Izraela w Libanie, stwierdzając, że nic nie usprawiedliwia tak poważnej eskalacji. Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi powiedział, że rozmowy między Iranem a Stanami Zjednoczonymi dotyczące zawieszenia broni są kontynuowane i nic nie jest na razie przesądzone. Natomiast prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie podjął jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia dotyczącego przedłużenia zawieszenia broni.

i ponownego otwarcia cieśniny Ormus. Ukraińskie drony zaatakowały cele w kilku regionach Rosji, w tym stację pompową rurociągu naftowego, rafinerię i skład paliw. Wojsko ukraińskie potwierdziło atak na rafinerię ropy naftowej w Saratowie nad Wołgą, co wywołało duży pożar. Gubernator obwodu saratowskiego Roman Busargin poinformował, że w ataku uszkodzona została infrastruktura cywilna, ale nie podał więcej szczegółów. Urzędujący prezydent Kolumbii Gustavo Petro oświadczył, że nie akceptuje wyników wstępnego liczenia głosów w wyborach, które odbyły się w weekend i miały wyłonić jego następcę. Ultrakonserwatywny Abelardo de la Espriella prowadzi, zdobywając najwięcej, bo ponad 43% głosów. To otworzyło drogę do drugiej tury wyborów w czerwcu, w której w wyścigu stanie progresywny senator Iván Cepeda. W Polsce setki rodzin odwiedziły wczoraj w niedzielę ogrody kancelarii premiera, gdzie z okazji Dnia Dziecka zorganizowano piknik pod hasłem Kraina Wyobraźni. Organizatorzy przygotowali dziesiątki atrakcji na stoiskach ministerstw, instytucji państwowych, służb mundurowych i spółek Skarbu Państwa. Oficjalnego otwarcia wydarzenia dokonał premier Donald Tusk. Od dzisiaj w Polsce zacznie obowiązywać nowy zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Ograniczenie nie obejmuje lokali gastronomicznych, w których alkohol spożywany jest na miejscu, a także wolnego obszaru celnego lotniska imienia Fryderyka Chopina. Zmarł Jerzy Supstyk, jurny, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Jurny w czasie Powstania Warszawskiego walczył w zgrupowaniu Bartkiewicz w Śródmieściu Północnym. W październiku skończyłby 99 lat. Doniesienia walutowe. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2,61 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i czytała Dorota Banasiak, SBS Polish.

A oto temat dnia. Krajowa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Korupcji, National Anti-Corruption Commission, miała pomóc w odbudowie zaufania publicznego do polityki, jednak sama instytucja w latach od swojego powstania zmagała się z wieloma problemami. Oto szczegóły. Rząd Antoniego Albanese doszedł do władzy, obiecując przywrócenie uczciwości w polityce federalnej, a utworzenie Krajowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Korupcji było jednym z kluczowych elementów tego programu. Jednak w ciągu 3 lat działalności instytucje naznaczyły liczne problemy, których kulminacją była rezygnacja jej pierwszego komisarza, Paula Brereton'a, w poniedziałek. Następnego dnia wystąpił przed Komisją Senacką podczas przesłuchania budżetowego. Stałem się źródłem rozproszenia uwagi. Za każdym razem, gdy dyrektor generalny pojawia się tutaj, musi odpowiadać na pytania dotyczące mojej osoby. Uwaga mediów skupia się na mnie i moich interesach. Konieczność ciągłej obrony stała się obciążeniem, dlatego uznałem, że w interesie organizacji będzie usunięcie tego rozpraszającego czynnika. Były sędzia z Nowej Południowej Walii, od lat związany ze środowiskiem obronności, zakończy pracę w lipcu, 2 lata przed upływem swojej 5-letniej kadencji. Senator Partii Zielonych David Shoebridge zapytał go, czy bierze odpowiedzialność za to, że sam stał się źródłem kontrowersji. Myślę, że każdy w pewnym stopniu przyczynia się do własnego upadku i jestem pewien, że ja również w jakiś sposób się do tego przyczyniłem. W 2024 roku inspektor uznał, że dopuścił się niewłaściwego postępowania urzędniczego, ponieważ nie wyłączył się w wystarczającym stopniu z procesu podejmowania decyzji, gdy komisja rozpatrywała zgłoszenia przekazane przez Królewską Komisję Śledczą do spraw RoboDebt. Jednym z kluczowych problemów były jego zawodowe relacje z Catherine Campbell, byłą wysoką rangą urzędniczką państwową, która była jedną z osób objętych tymi zgłoszeniami. Brereton ujawnił istnienie tej relacji, przekazał decyzję o ewentualnym wszczęciu

0: Do dochodzenia swojego zastępcy. Nie stwierdzono, że działał niezgodnie z prawem, ani że popełnił błąd. Obecnie trwa nowe postępowanie prowadzone przez inspektora dotyczące prac konsultingowych wykonywanych dla inspektora generalnego australijskich sił obronnych.
1: The investigation is ongoing.
0: Postępowanie jest w toku, nie zostało zakończone. Komentowanie jego przebiegu byłoby niewłaściwe. Brereton nadal zaprzecza nieprawidłowościom, mimo że podjął decyzję o rezygnacji. Kontrowersje wokół jego osoby dołączyły się do szerszej krytyki działalności Krajowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Korupcji. Początkowo organ odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie afery Robodebt, by później zmienić stanowisko i ostatecznie uznać, że dwie osoby dopuściły się poważnych działań korupcyjnych. Komisję krytykowano również za niechęć do organizowania publicznych przesłuchań oraz za powolne reagowanie na zgłoszenia. Senatorka Partii Zielonych Barbara Pocock powiedziała, że osobiście zgłosiła sprawę dotyczącą firmy konsultingowej w dniu rozpoczęcia działalności przez komisję. Uważa, że do dziś nie otrzymała żadnych informacji na temat swojej skargi. Czuję się, jakbym znalazła się w sytuacji rodem z paragrafu 22, panie komisarzu. Muszę wiedzieć, na jakim etapie znajduje się moje zgłoszenie i uważam, że to całkowicie uzasadnione. Minęły już 3 lata. Nie tylko Partia Zielonych wyraża krytykę. Utworzenie komisji było jedną z obietnic wyborczych Partii Pracy podczas kampanii w 2022 roku, kiedy kluczowi niezależni parlamentarzyści intensywnie promowali kwestie uczciwości i przejrzystości w polityce. Obecnie Helen Haynes, Zali Stegall, David Pocock i inni dołączyli się do rosnącego grona osób domagających się reformy tej instytucji. Do piątku prokurator generalna Michelle Rowland przyznała w wywiadzie dla ABC, że obecny kryzys może stworzyć szansę na nowy początek dla komisji. Przyjmuję to do wiadomości i wiem, że na przykład Helen Haynes publicznie wypowiadała się na ten temat. Współpracujemy bardzo konstruktywnie. Chcę, aby słuchacze zrozumieli, że rezygnacja komisarza, także wakat na stanowisku zastępcy komisarza, stwarzają okazję do nowego otwarcia. Doceniam fakt, że jest to niezwykle ważna instytucja stojąca na straży uczciwości życia publicznego, ale potrzebuje również społecznego poparcia, zarówno w odbiorze społecznym, jak i w praktyce. Senator David Pocock zasugerował, że możliwymi krokami naprzód byłoby obniżenie progu umożliwiającego organizowanie publicznych przesłuchań oraz ponowne zbadanie afery Robodebt. Michelle Rowland zapowiedziała, że będzie konsultować się z przedstawicielami wszystkich ugrupowań parlamentarnych w procesie wyboru nowego komisarza, nie wykluczając przy tym szerszych reform. Jeśli chodzi o podstawy prawne funkcjonowania komisji, ustawowy mechanizm przeglądu jej działalności zacznie obowiązywać w przyszłym roku. Tymczasem jako prokurator generalna współpracuję z Parlamentarnym Komitetem Nadzorczym, aby znaleźć sposób na zwiększenie skuteczności i efektywności działania Krajowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Korupcji. Materiał Tim Mitchell z SBS News przygotowała i czytała Joanna Borkowska-Surucić, SBS Polish.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Święto to ma uświadomić wszystkim dorosłym, że prawa najmłodszych powinny być respektowane na całym świecie, a dzieci nie powinny uczestniczyć w wojnach, chodzić głodne ani być krzywdzone. W prezencie dla naszych milusińskich mamy dzisiaj piosenki. Na zakończenie, jak czas pozwoli, nadamy magazyn sportowy w opracowaniu Piotra Pokorskiego, a w nim m.in. ostatnie wiadomości o Idze Świątek, która odpadła w czwartej rundzie French Open. A teraz już czas na obiecaną piosenkę i kolorowe dzieci i Maja Jeżowska.

0: Teraz już Przemek Przybylski i wiadomości z Polski.
1: Kłaniam się z Warszawy. Do Polski wpłynęła pierwsza zaliczka z unijnego programu dozbrajania SAFE w wysokości ponad 6,5 miliarda euro. Od czwartku rząd podpisuje z polskimi firmami umowy finansowania z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z programu SAFE to 43,7 miliarda euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów. 90% z nich zostanie zrealizowanych przez polskie firmy zbrojeniowe. Pierwsze umowy finansowane z SAFE dotyczyły dostaw m.in. systemu kryptograficznego wysokiego zaufania, systemu bezpiecznej wymiany danych oraz mobilnego laboratorium cyberbezpieczeństwa. Ponadto Agencja Uzbrojenia podpisała umowy na dostawy kilkuset tysięcy hełmów dla żołnierzy piechoty oraz kilkudziesięciu tysięcy kompletów kamizelek kuloodpornych. Agencja zamówiła także ponad 140 bojowych wozów piechoty Borsuk, blisko 100 haubic samobieżnych Krab, 8 modułów ogniowych moździerzy Rak i ponad 1000 innych pojazdów towarzyszących, a także 600 dronów różnego typu, zestawy łączności satelitarnej oraz 2 okręty hydrograficzne. Premier Donald Tusk podkreślił, że uruchomienie programu SAFE to dzień przełomowy zarówno dla Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Jak mówił, Polska jest dziś najbardziej zaawansowanym państwem pod względem przygotowania projektów i dokumentacji związanej z programem. Tusk podkreślił również skalę programu, wskazując, że z pieniędzy SAFE skorzysta ponad 10 tysięcy firm działających w Polsce, zarówno wykonawców, jak i podwykonawców oraz kooperantów. Teraz o politycznym napięciu, jakie pojawiło się w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, co wywołało w Polsce wielkie oburzenie. Jak podkreśla Instytut Pamięci Narodowej, UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, która działała w czasie II wojny światowej na terenach dzisiejszej zachodniej Ukrainy, jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Decyzja prezydenta Zełenskiego nie była wymierzona przeciwko Polakom, zapewnia ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dostrzegamy ostrą reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek nazwy na cześć bohaterów UPA. Przykre, że dzieje się to wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w stosunkach ukraińsko-polskich obserwowanemu przez ostatnie półtora roku, oświadczył rzecznik ukraińskiego MSZ. Decyzja Zełenskiego wywołała jednak ogromną falę krytyki w Polsce. Premier Donald Tusk określił ją jako niepokojącą, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz jako decyzję nie do przyjęcia. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił, że rozważa odebranie Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, Orderu Orła Białego. Zwykli Ukraińcy mieszkający i pracujący w Polsce obawiają się natomiast wzrostu nastrojów antyukraińskich i agresji wobec imigrantów i uchodźców. Tak jak wcześniej wyzywano nas, żebyśmy wracali na front, tak teraz będą mówić o nas UPA. To, co robią politycy, tylko nastawia ludzi przeciwko ludziom. Wiele lat spokojnie pracowałam w Polsce, ale teraz widać narastające animozje i jest przez to coraz gorzej, mówi Tatiana, Ukrainka pracująca w Warszawie. Sejm w piątek uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej pozwalającą na zawieranie umów o wspólnym pożyciu. Nowe przepisy umożliwiają partnerom m.in. wybór ustroju majątkowego, dostęp do informacji medycznych i ustanowienie obowiązku alimentacyjnego. To odpowiedź na postulaty środowisk LGBT, które od wielu lat domagały się ustanowienia przepisów umożliwiających pewną formę legalizacji związków jednopłciowych. Rząd nie zdecydował się jednak na zgłoszenie

ustawy o związkach partnerskich, a jedynie na ograniczony katalog praw zwiększających ochronę prawną osób najbliższych, które nie są formalnie małżeństwem ani rodziną. Po przyjęciu projektu przez Sejm, ten trafi teraz do Senatu, a następnie do prezydenta. Kancelaria Karola Nawrockiego zapowiedziała już, że projekt w obecnej formie zostanie zawetowany. Kraków bez prezydenta. Dotychczasowy szef władz miasta Aleksander Miszalski został odwołany w zeszłą niedzielę w wyniku referendum wśród mieszkańców. W głosowaniu udział wzięło blisko 30% uprawnionych, co przełożyło się na ponad 176 tysięcy oddanych głosów. Za odwołaniem prezydenta zagłosowało 171,5 tysiąca osób, natomiast przeciwko zaledwie 3,5 tysiąca osób. Demokracja samorządowa polega właśnie na tym, że to mieszkańcy mają ostatnie słowo. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo ważną lekcją. Pełnienie funkcji prezydenta Krakowa było ogromnym zaszczytem i odpowiedzialnością. Nie wszystko udało się zrobić tak, jak chciałem, oświadczył odwołany prezydent po ogłoszeniu wyników referendum. Głównymi zarzutami wobec Aleksandra Miszalskiego były rosnące zadłużenie miasta, wprowadzenie strefy czystego transportu, podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej oraz zatrudnianie osób powiązanych z władzami. Teraz, zgodnie z przepisami, w ciągu 90 dni muszą zostać przeprowadzone nowe wybory na prezydenta miasta. Do tego czasu Krakowem będzie zarządzał komisarz wyznaczony przez premiera. Swój start w nowych wyborach ogłosiło już kilkoro potencjalnych kandydatów. To m.in. były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun czy celebrytka Marianna Schreiber. Na koniec nietypowa kontrola Urzędu Skarbowego przeprowadzona w jednej z gdańskich pizzerii. Sprawę opisał w mediach społecznościowych właściciel lokalu. Według jego relacji w zeszłym tygodniu do pizzerii przyszły dwie panie i zamówiły pizzę z krewetkami. Zjadły ją i dokonały płatności. Ale chwilę później wyciągnęły legitymację skarbówki i wlepiły właścicielowi mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Przyczyną nałożenia kary było zastosowanie niewłaściwej stawki podatku VAT. Lokal sprzedał pizzę z krewetkami, naliczając 8-procentowy podatek zamiast wymaganych przez przepisy 23%. Jak wskazują obowiązujące przepisy, na dania takie jak pizza z szynką i innymi klasycznymi dodatkami obowiązuje 8-procentowy VAT, bo są one traktowane jako usługa gastronomiczna. Z kolei owoce morza, m.in. krewetki, są traktowane jako towar luksusowy i w tym przypadku prawo wymaga naliczania 23% VAT, niezależnie od formy wydania dania. Historia szybko rozprzestrzeniła się w internecie. Wielu internautów skrytykowało obowiązujące przepisy podatkowe oraz sposób przeprowadzenia kontroli. Może czas zmienić listę produktów luksusowych. Krewetki w Biedronce 250 gram kosztują zaledwie około 15 zł, a w promocji nawet mniej. Więc gdzie ten luksus? Napisał jeden z komentujących. Ta sprawa bardzo dobrze pokazuje jeden z największych problemów polskiego systemu VAT, czyli skomplikowane i często kompletnie nieintuicyjne zasady opodatkowywania w branży gastronomicznej, komentuje doradczyni podatkowa Ewa Flor. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.

0: Wybierz sbs.com.au/polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z panem Jurkiem Kresiakiem, działaczem polonijnym i wolontariuszem dobrze znanym Polonii Melburnejskiej, a także podróżnikiem. Wiem, że pan zajmował się badaniem historii o polskich dzieciach Maharadży. Podróżował pan do Indii w celu zbadania tej historii, zebrania dodatkowych dokumentów na ten temat. Witam pana serdecznie, proszę nam o tym opowiedzieć.
1: Dzień dobry i pozdrawiam słuchaczy radia SBS. Cała ta historia, mogę powiedzieć, że dzisiaj historia Maharadży, dobrego Maharadży, jak to jest nazywana, jestem, nieskromnie mówiąc, specjalistą światowym od tej historii, ponieważ zebrałem mnóstwo materiałów na ten temat i odbyłem trzykrotnie podróż do Indii, aby prześledzić tą historię i śladami tych sierotek przewędrowałem przez całe Indie.
0: Przypomnijmy w skrócie, powiedzmy w ogóle, o co chodzi. Może nie wszyscy wiedzą w ogóle, że coś takiego miało miejsce.
1: W skrócie mówiąc, w czasie II wojny światowej, a konkretnie w 1942 roku, indyjski maharadża Jam Saheb postanowił sprowadzić do Indii 5000 polskich sierot syberyjskiego zesłania. Te sieroty zostały tam wysłane w wyniku właśnie deportacji z polskich ziem setki tysięcy polskich rodzin i historia jest właśnie opowiadana w ten sposób, że on z własnej inicjatywy sprowadza 5000 sierotek i urządza w swoich ogrodach raj na ziemi dla nich w Indii. Jest to bardzo barwna opowieść, która działa na nasze zmysły i wyobraźnie, ale żeby ona nabrała znamiona historycznej prawdy, musimy dodać do niej nieco szarych kolorów, które są zresztą udokumentowanymi faktami.
0: Te dzieci to sieroty Polaków, którzy byli zesłani w głąb Rosji, Związku Radzieckiego, na Syberię.
1: Tak, więc właśnie od tego chciałbym zacząć. Ja absolutnie nie neguję wspaniałego charakteru Maharadży, ale dodając mu zasług, wręcz gloryfikując go, zapominamy o innych kluczowych postaciach tej historii. Żeby uczciwie przedstawić tę historię, właśnie chciałbym takie krótkie tło historyczne przedstawić. Mówimy o roku 1941, a konkretnie o napaści, o tak zwanej operacji Barbarossa, kiedy hitlerowski Niemcy napadają na Związek Radziecki. My znamy, większość Polaków zna historię 1939 rok, co się działo, ale w 1941, kiedy już cała Europa jest pod okupacją hitlerowską, Hitler postanawia napaść na Związek Radziecki. I w tym momencie Stalin, który uważany jest za niezwykle twardego człowieka, kompletnie się rozkłada, ponieważ armia radziecka ponosi klęskę na wszystkich frontach i Stalin jest wręcz zdesperowany, żeby cokolwiek zrobić. I kiedy Churchill proponuje mu nawiązanie współpracy, żeby walczyć z najeźdźcami hitlerowskimi, Stalin szybko łapie się tego i od razu przyjmuje propozycję Churchilla. Ale jaka rola w tym wszystkim jest Polski? Polska oczywiście jest pod okupacją niemiecką, ale rząd polski funkcjonuje i to dobrze funkcjonuje w Londynie. Można powiedzieć, że w 1941 roku Polska była głównym sojusznikiem Wielkiej Brytanii w walce z Hitlerem. Polski rząd, konkretnie generał Sikorski, powiedział hola hola, zanim podejmiemy współpracę ze Stalinem, musimy uregulować tą sprawę Polaków, którzy zostali w 1940 i początek 1941 roku zesłani dalekie jakieś tam obozy rosyjskiej Syberii. Oczywiście Stalin, tak jak powiedziałem, był zdesperowany i gotów na wszystko i właśnie już w 1941 roku, konkretnie 12 sierpnia, ogłasza amnestię, czyli wszyscy Polacy znajdujący się na terenie Związku Radzieckiego mogą swobodnie opuścić ten kraj. W tym czasie w Związku Radzieckim mamy już ambasadę w Moskwie i ambasadorem jest profesor Stanisław Kot. I Stanisław Kot, kiedy się dowiedział o tym, wysyła raport do Londynu, mówiąc o tym, że tu jest mowa prawdopodobnie o 1,5 milionie polskich zesłańców. 1,5 milion, więc niebagatelna suma. I tu jest pewien dokument, do którego ja dotarłem, który jest może mało znany. Dostaje odpowiedź od rządu Jego Królewskiej Mości i odpowiedź mówi, że chwila, ta liczba jest zbyt wielka, jest nierealna i nie ma takiej możliwości wyprowadzenia tych ludzi ze Związku Radzieckiego. Rząd angielski proponuje, żeby tylko wyprowadzić te osoby, które będą przydatne w walce z hitlerowskimi Niemcami. Oczywiście rząd polski odrzuca taką sugestię i rozpoczyna się ta heroiczna walka ambasady polskiej w Moskwie właśnie, która to jest zapomniana w całej tej historii o Maharadży. Pracownicy ambasady polskiej wyruszają na te ogromne przestrzenie Związku Radzieckiego w poszukiwaniu tych wszystkich obozów i próbują tworzyć takie obozy przejściowe, gdzie mogliby pomagać tym ludziom. Przede wszystkim najważniejsze były lekarstwa oczywiście. I to był pierwszy etap ewakuacji. Takie przejściowe obozy na terenie Związku Radzieckiego. Teraz mamy problem. W tym czasie właśnie wychodzi na jaw, że w Związku Radzieckim jest tysiące polskich sierot. Ponieważ rodzice w międzyczasie na tym zesłaniu zmarły, zostaje problem tysiące sierotek. Wiadomo, że najlepszym rozwiązaniem było, gdyby te sierotki przenieść do Anglii. Londyn jest jedyną stolicą, gdzie nie ma jeszcze armii hitlerowskiej. Więc naturalnym pomysłem ambasadora Stanisława Kota było przenieść te wszystkie sierotki do Londynu. Niestety Wielka Brytania odrzuca taką opcję ze względów przede wszystkim politycznych. Oni chcieli to zamieść, ten problem polskich uchodźców, oni zamieść gdzieś pod dywan. Obawiali się swojej opozycji politycznej. Jak to możliwe, żeby w walce z jednym mordercą przyjaźnić się z drugim mordercą? Więc to chcieli jak najszybciej uciszyć.
0: A czy już wtedy było wiadomo, ile tych sierot jest?
1: Oczywiście nikt nie wie, liczby do tej pory nikt nie wie, ile było uchodźców. Nie ma takiej możliwości, bo nie ma żadnej ewidencji, ile osób było, ile zmarło w Rosji, ile było dzieci. Natomiast wiadomo już było, że ambasada polska pod przewodnictwem Stanisława Kota już zgromadziła 5000 polskich sierotek na terytorium tych przejściowych obozów, gotowych do ewakuacji. Ponieważ odpadła taka opcja, żeby mogły one wyjechać do Anglii, zaczęli szukać w innych miejscach. I tutaj mamy takie dwa bardzo ważne ośrodki, które włączyły się do akcji przesiedlenia. Pierwszym to był, największym był Teheran w Iranie. I tam ambasadorem był hrabia Michał Tyszkiewicz, a pomagała mu w tej całej akcji jego żona Hanna Ordonówna. Hanna Ordonówna, ci, którzy trochę orientują się w czasach przedwojennych, to była gwiazda polskiej estrady. I Hanna Ordonówna bardzo się zaangażowała w tą historię polskich dzieci i uchodźców ogólnie.
0: I śpiewała tą piosenkę Miłości wszystko wybaczy, prawda?
1: Dokładnie, bardzo dobrze. Drugim takim ośrodkiem był Bombaj w Indiach. Konsulem generalnym w Bombaju był Eugeniusz Banasiński. Miał również żonę, która niezwykle zaangażowała się w sprawę polskich dzieci, Kira Banasińska. I właśnie Kira Banasińska zorganizowała w Bombaju Komitet Pomocy Dzieciom Polskim. Więc mamy tutaj pierwszą odpowiedź, kto to wszystko. Mogę śmiało powiedzieć, że cały kredyt wprowadzenia dzieci do Indii należy przyznać Kirze Banasińskiej. Bo Indie, musimy pamiętać, że Indie od XVIII wieku były kolonią brytyjską. Więc twierdzenie, że Maharadża sam wprowadził te dzieci, po prostu jest niemożliwe. On musiał to się odbyć za wiedzą Anglików, a ponieważ Anglicy chcieli odsunąć ten problem, więc wzięli na siebie Polacy. I to jest właśnie tą niezwykle ważną osobistością. Myślę, że w tych pierwszych latach najważniejszą postacią jest Kira Banasińska, która to wszystko organizowała i opiekowała się dziećmi. Na czym polegała rola Kiry Banasińskiej? Kira Banasińska próbuje znaleźć im miejsce, gdzie można by ich umieścić w Indiach. Brane pod uwagę było kilka takich miejsc i między innymi właśnie zwrócono się do Maharadży, naszego bohatera, żeby to on u siebie zorganizował i on bardzo chętnie zgodził się na to. Także to była zdecydowanie inicjatywa Kiry Banasińskiej. Nieprawda jest, że te dzieci prosto z Rosji trafiły do Balakadi.
0: Do Maharadży.
1: Do Maharadży. Nie, to nie było tak. Wszystko zaczęło się od tego, że konsulat w Bombaju zakupił 5 ogromnych ciężarówek, załadował te ciężarówkami takimi środkami pierwszej pomocy i wysłał te 6 ciężarówek do Rosji. Tam były lekarstwa, były koce, były jakieś buty, które mieli pomóc tym uchodźcom tam w Rosji. I wtedy Kira Banasińska wpadła na pomysł, kiedy te ciężarówki będą wracały, i zabiorą dzieci ze sobą. Więc ten pierwszy konwój 6 ciężarówek dojechał do tego tymczasowego obozu w Rosji, zabrał te dzieci ciężarówkami i przez Afganistan wyruszył w stronę Indii. Kiedy te ciężarówki dotarły już do Indii, okazało się, że te dzieci są w tak okropnym stanie, że to w ogóle nie ma sensu wysyłać ich tam do tego nowego obozu Balahadi, gdyż tam nie ma warunku, żeby się nimi zaopiekować. Więc te dzieci przesiadają się do pociągu i pociągiem jadą do Bombaju. A tam już czeka na nich Kira Manasińska, która organizuje szpital polski i próbują podleczyć te dzieci, zanim trafią do Balahadi.
0: Czyli do Maharadży.
1: Balahadi to właśnie ten ośrodek zbudowany na północnej, zachodniej części Indii. Wtedy nazywało się ten stan Navangaru i tam Marahada, Cham Saheb, korzystając z pomocy majora Jeffreya Clerka, który był zarządcą jego majątku i był jakby takim oficerem kontaktowym ze stroną brytyjską, budują właśnie ten ośrodek. Komendantem tego ośrodka zostaje ksiądz Franciszek Pluta, który wraz z dziećmi przyjechał ze Związku Radzieckiego. I tu jest bardzo ważna sprawa, która bardzo mało ludzi wie. Ja dotarłem do tego też bardzo późno, od tego dokumentu, że jak te dzieci trafiły z Bombaju do Balahadi, zmieniły nazwę tego. Początkowa nazwa funkcjonowała jako Kiranagar. Kiranagar, czyli od imienia Kiry Banasińskiej. Oni byli tak wdzięczni Banasińskiej, że oni nazwali ten swój obóz Kiranagar. Następny taki trochę mit, który krąży właśnie o 5000 dzieci. 5000 dzieci to jest oczywiście nieprawdą, ten obóz nigdy nie mógł przyjąć aż tylu dzieci. Myślę się, że wzięło się te 5000 stąd właśnie, że 5000 dzieci było przygotowanych do wyjazdu ze Związku Radzieckiego. Niestety tu jest ta ciemna strona całej tej historii, która mnie najbardziej nurtuje, że kiedy Stalin zaczynał odzyskiwać wiarę w zwycięstwo, bo to już zaczął się zwycięstwo pod Stalingradem, niespodziewanie zamknął granicę i skończyło się wywóz polskich uchodźców. Także prawdopodobnie w Balahadi z różnych źródeł podaje się od 700 do 1100 dzieci. To jest dosyć dziwne, że taka jest rozbieżność, ale ja doszedłem do wniosku, że wszystkie te liczby są prawdziwe. Dlaczego tak myślę? Ponieważ myślę, że ponad 1000 dzieci było tam, licząc wszystkie nazwiska i osoby, które, ale jednocześnie w jednym momencie mogło być najwyżej 700 tamtych małych dzieci, ponieważ część była w szpitalach, część była w sanatorium, część była w takim innym obozie w Awiwalde, tam w odwiedzinach, także prawdopodobnie mówiąc o 700 jednocześnie w środkach, to byłaby liczba prawdziwa.
2: To była pierwsza część rozmowy Doroty Banasiak z Jurkiem Krysiakiem. Drugą część nadamy w środowej audycji.

Słuchaj ciekawych programów przez wszystkie urządzenia mobilne bezpłatnie. Odwiedź sbs.com.au/polish albo pobierz aplikację SBS Audio App. Pobierz aplikację SBS Audio App bezpłatnie z App Store albo z Google Play. Zacznij słuchać swoich ulubionych programów już dzisiaj.

0: My też chcemy grać w zielone. Drogie dzieci, wspaniałego dnia życzymy i masę prezentów. A teraz oczywiście zmieniamy temat i sport.
1: Witam serdecznie naszych słuchaczy. Na magazyn sportowy zaprasza Piotr Pokorski. Na początku składam życzenia wszystkiego najlepszego dzieciom z okazji ich święta, choć nie myślę, aby dużo dzieci nas słuchało. Zacznijmy od piłki nożnej. Na całym świecie kończy się wszystkie rozgrywki ligowe i pucharowe, a już niedługo zacznie się turniej o Puchar Świata. W Budapeszcie rozegrano finał Ligi Mistrzów pomiędzy obrońcą tytułu, aktualnym mistrzem Francji, Paris Saint-Germain, a mistrzem Anglii, Arsenalem Londyn. Anglicy strzelili gola już w 5 minucie i aż do 64 minuty bronili korzystnego dla siebie wyniku, kiedy to niefortunna interwencja obrońcy doprowadziła do rzutu karnego dla Francuzów, wykorzystanego pewnie przez najlepszego w ich drużynie piłkarza Dembele. W regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 1-1. Nic nie dała dogrywka, doszło więc do rzutów karnych. Bramka

0: Arsenalu obronił jeden strzał, ale zawodnicy przestrzelili dwa, a więc 4-3 dla Paris Saint-Germain. W Polsce Ekstraklasa zakończyła rozgrywki. Pierwsza liga rozgrywa baraże o awans do Ekstraklasy. W półfinałach zmierzyły się Wieczysta Kraków z Polonią Warszawa i Chrobry Głogów z ŁKS Łódź. Oba spotkania były bardzo dramatyczne. W Głogowie jak w Budapeszcie. Zwycięzcę wyłoniły rzuty karne. I tak jak w finale Ligi Mistrzów, bramkarz ŁKS obronił już pierwszy rzut karny. Później jednak więcej szczęścia lub umiejętności mieli gospodarze. Jeden zawodnik z Łodzi przestrzelił, a strzał drugiego w ostatniej kolejce obronił bramkarz. Chrobry Głogów po raz drugi w swojej historii w finale baraży. W drugim meczu Wieczysta Kraków po zaciętym meczu pokonała Polonię Warszawa 3-2, mimo że całą drugą połowę grała w osłabieniu o jednego zawodnika, który otrzymał czerwoną kartkę. Historia Wieczystej jest jak z bajki. Klub, który jeszcze 3 lata temu grał w okręgówce i który nie ma własnego stadionu, co roku awansował do wyższej klasy rozgrywek. O awans do Ekstraklasy i związane z nim 8 milionów złotych walczyć więc będą Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. We Wrocławiu rozegrano towarzyski mecz byłych piłkarzy pomiędzy reprezentacją Polski i resztą świata. Trenerem Polski był Adam Nawałka, a grali m.in. Artur Boruc, Sebastian Mila, Kamil Glik, Błaszczykowski, Piszczek. W reprezentacji reszty świata, którą prowadził Michał Probierz, zagrali tacy zawodnicy jak Del Piero, Szewczenko, Nani czy Dawid Silva. Polacy wygrali 3-0. A teraz tenis i turniej Roland Garros w Paryżu. Generalnie można powiedzieć, że tegoroczny turniej jest bardzo udany dla polskich tenisistek. Mimo dramatów, do których trzeba zaliczyć siostrobójczy pojedynek, zresztą bardzo emocjonujący, pomiędzy Igą Świątek i Magdą Linet. Ale zacznijmy od początku. Wszystkie polskie zawodniczki przeszły pierwszą rundę rozgrywek. W drugiej rundzie odpadła tylko Magdalena Fręch, ale Iga Świątek, Magda Linet i Maja Chwalińska awansowały do trzeciej rundy. I tu właśnie spotkały się w bezpośrednim starciu drugi już raz w tym roku Magda Linet i Iga Świątek. Poprzednio górą była Magda. Tym razem zwyciężyła czterokrotna mistrzyni tego turnieju Iga Świątek. Największą niespodziankę sprawiła jednak Maja Chwalińska, która awansowała do czwartej rundy, pokonując po drodze wyżej sklasyfikowane zawodniczki. Mistrzynię olimpijską Chinkę Zeng, rozstawioną z numerem 23 Belgijkę Martens i w końcu byłą zawodniczkę z pierwszej dziesiątki, Greczynkę Marię Sakari. Dzięki tej serii zwycięstw Maja po raz pierwszy w karierze awansowała do pierwszej setki WTA. Niestety, Iga Świątek zakończyła turniej na czwartej rundzie, przegrywając z Ukrainką Martą Kostiuk. Ciekawostką jest, że Kostiuk jest trenowana przez Polkę, a wygrana z Igą była jej 16. zwycięskim meczem z rzędu. Na koniec przenieśmy się do Australii, gdzie w minionym tygodniu rozegrano pierwsze z 3 spotkanie w ramach rozgrywek Rugby League State of Origin. Na stadionie w Sydney spotkały się reprezentacje Nowej Południowej Walii i Queensland. Mecz zakończył się sensacyjnym zwycięstwem The Blues 22-20. Mówię sensacyjnym, bowiem Maroons, czyli Queensland, prowadzili już 20-0. Mamy tu historyczny powrót drużyny, która przegrywała, aby na koniec wygrać. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy przegląd wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia, który przygotował i Państwu przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.
1: I to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, Joanna Borkowska-Surucić, a jeszcze życzenia i dla dużych, i dla małych dzieci wszystkiego najlepszego i oczywiście wspaniałego popołudnia. A na zakończenie Pszczółka Maja i Zbigniew Wodecki.